0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD.
2: W Pile zapowiada się chłodny poranek z temperaturą około 14 kresek, ale słońce będzie dominować na niebie, co poprawi nastrój. Powietrze będzie dobrej jakości. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, więc zrobi się przyjemnie ciepło.
1: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD. Galeria Kasztanowa, www.gz.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest ta szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
4: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
5: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
4: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
3: A za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
3: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
7: SK Piła News.
8: Jan Grzelaczek. Projekt pod nazwą Akcja Edukacyjna, Targi Edukacyjne, Przystanek Praca cały czas sprawnie działa. W jego ramach uczniowie pilskich podstawówek odwiedzają lokalne przedsiębiorstwa. Dzięki temu mogą m.in. poznać sposób funkcjonowania oraz organizację pracy w nowoczesnych firmach. Utrudnienia na DK11. Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Chodzież-Budzyń już ruszył. Prace mają potrwać do 12 czerwca. Na tym odcinku został wprowadzony ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
9: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
10: Dzień dobry!
11: Słuchajcie, w SC po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy!
12: No, nie po długim weekendzie, to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
13: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię.
11: U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
13: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
12: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, idealnie.
11: 664-402-302, no i messengerowe, tralalalala.

0: Sean Paul i Dua Lipa. Proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, oczywiście. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bogaj. No to dobrze.
0: W tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji. No, ukończyłem.
0: A, okej. Okay.
1: No, wróciłem do domu i moja żona do mnie. Co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Słuchaj, ale tak kibicowałem wszystkim. Ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak, 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle, ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I szczupli.
3: Ja no makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam nawet kibicowałem makówce. Tam biegła naprawdę, ktoś mi mówił, krzyż makówka, my, jaka makówka? A ta makówka, to tak, no to tak.
0: No to jedni biegali, inni grillowali, a wykończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy. Siemano, 20 rano. To jest bardzo fajny tekst. Gdzieś go już słyszałem.
0: Gdzieś tak było, no. Halo, dzień dobry.
5: Witamy, witam serdecznie. Właśnie wybieram się na SOR, szpitalny oddział ratunkowy, aby odbyć moje 24 godziny pracy i pozdrawiam ten piękny poniedziałkowy poranek słoneczny z okolic Kalisza.
1: Dziękujemy, okolice Kalisza.
0: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
6: Co się dzieje?
7: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
6: Co?
7: Żartowałem.
8: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie i mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
0: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
0: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje na
1: następnego weekendu, o, takiego właśnie długiego.
0: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej?
0: Dla Maji Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
0: Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
0: tutaj jest.
1: No. W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
0: Moja babcia też coś takiego miała, rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
3: Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
3: Ja byłem, widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
0: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
3: Tak.
1: Billie Jean.
4: Poranne prasowanie. Tylko w
3: no, nie tylko, no. No.
1: Ale pewnie Jean był.
3: No. Aha, aha.

0: że Remi razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Mhm, tak właśnie, proszę państwa.
0: Ja może włączę Marcinowi Prockiemu komputer, bo zaraz newsy. Mhm.

0: Reklama. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Piła, Śródmiejska 16.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Poranek w Pile zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, ale bez obaw, bo termometry wskażą przyjemne 16 kresek. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wiatr będzie słaby, więc spokojnie można cieszyć się ciepłym dniem bez obaw o nagłe zmiany pogody.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 6.30 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
9: SK Sport News.
8: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to jego czwarty wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu Zwieriew nadal będzie trzeci.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Dzień dobry, raz jeszcze w poniedziałek, 8 czerwca, 6.32 już teraz.
12: Niestety długi weekend się skończył, a komu to przeszkadzało, ale w związku z tym pytamy, u mnie po weekendzie...
13: Siema Eska, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop, no i to jeszcze w Zakopanem.
11: Ach, urlop w Zakopanem, super.
12: Dudki bolą.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
11: To się jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy. Jak u was po weekendzie?
12: Eskowy Messenger czeka lub 664-402-302.

0: Słuchajcie, biegałem sobie po korytarzu właśnie. Poradny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę, gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę, fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no, co wygrała, no, kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: To bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: No, czyli bardzo wystarczyło przekręcić telewizor, no i już byłoby okej.
3: Ale z Maji jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.

0: Dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski. Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dawi. Happy birthday
2: to you, Jakub Kuba.
3: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem.
4: Brawo! No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
5: Dobrze, super.
4: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi.

0: nosi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?
1: Tak.
2: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
3: No to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
0: Twoja mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
3: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
4: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
3: No, kocham cię, mamusiu.
4: No,
0: piękne.
4: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
3: Wow!
4: Od razu się obudził. O,
0: dobrze. Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
3: Tak.
0: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
4: Wejść.
0: Na przykład 2 centymetry ściany. Na przykład, jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
2: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. I z drugiej strony.
4: No powiedz, Kubuś.
3: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
0: Max.
4: No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
2: A,
4: Kubuś,
2: że
4: świętuj.
2: Mamy tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
3: Dziękuję.

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz siódma na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Majki Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Procki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych Polaków i podczepiać się i czuć, że to trochę też nasz sukces.
1: No oczywiście, że tak.
0: Już wiem, co będzie śpiewane na lotnisku. Hmm?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
14: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
13: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD.
20: W Pile szykuje się przyjemny dzień. Rano termometry wskażą 16 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Powietrze czyste, więc oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Idealna pogoda na aktywności na świeżym powietrzu.
19: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD. Galeria Kasztanowa, www.gz.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: Już prawie siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie przygląda się reporter SK Michał Skolimowski. Michale, Wołodymyr Zełenski straci ten order?
22: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
21: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, między innymi na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod staroleśnym szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
0: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
21: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
2: SK Piła News.
10: Jan Grzelaczyk. 1 700 000 zł dofinansowania dla powiatu pilskiego z budżetu wojewody wielkopolskiego. To na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupiony zostanie sprzęt, czy stworzona zostanie mobilna baza noclegowa i ratunkowa. Trwają prace związane z budową ulicy Targowskiego. To na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do Konstancji. W pierwszym etapie na 92-metrowym odcinku zostanie wykonany kanał technologiczny oraz sieci elektryczne. Miasto apeluje o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
17: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
23: U mnie po weekendzie.
24: Eska, po weekendzie jest mniej więcej.
17: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 zł i sprzedajesz za 100 zł.
23: Wiele tłumaczy, naprawdę wiele.
17: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie, bardzo dobrze.
23: Eskowy Messenger czeka, oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Dzień dobry, witamy,
3: to
2: jest TSK.
3: To na bank o to chodziło. Dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy, proszę pani.
1: To też...
3: Chiperki tak zwane.
1: Ja w weekend zjadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie, okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki...
1: Ja zjadłem w weekend,
3: I chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: To ja tylko raz zjadłem. To,
3: podnosi ryzyko nie tylko otyłości, ale i cukrzycy.
1: O, proszę bardzo.
3: To jest szok.
2: Sejka, mano, co ci powiem, to ci powiem, ale...
5: Kto nie ryzykuje, nie je ziemniaków.

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać?
2: No to odpalam siódemkę już.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Gdybyś taki pan tik-tak, wiesz?
2: Dokładnie 16 minut po siódmej powiedział pan tik-tak.
4: Można dzwonić 664-402-302. SK-owe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze fantastyczne SK-owe nagrody.
0: Dzień dobry!
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Ale ładnie się słyszymy.
5: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Pierwsze.
0: No i witamy Marcina, oczywiście. Pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
2: I nie ma podpowiedzi.
5: Do czego? Do prądu.
4: No, no w sumie ja bym uznała. No. To jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
2: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
3: Drugie.
0: Jedźmy dalej.
2: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
4: Pierwsze, drugie, trzecie,
5: drugie.
4: Czwarte.
2: Które?
5: Drugie.
0: Drugie. Oczywiście była finale, ale to drugie. Było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać i klaskać. Brawo, Maja.
4: W drugim rzędzie oczywiście.
2: Drugie. Podaję hasło. Okoń, okoń.
3: Trzecie.
4: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
2: O, patrz, i Kama to zadała.
5: Naleśniki, kurczak i ryż.
4: Ale
2: to są alternatywne?
4: Ale to nie są alternatywne. Chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora, dyscyplinowa... A nie, tego nie mogę powiedzieć.
2: To co, wywalamy go z gry?
5: Tak. A gdzie?
4: Nie, no fajny jest, dobrze go słychać.
2: Zaliczamy.
4: Jedźmy dalej.
2: Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
3: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
2: Nie ma podpowiedzi.
5: Rocznicę ślubu.
2: Którą?
4: Bogaj.
5: A tak już nie było.
4: No właśnie. 10. rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
2: Ale się
0: cynowa?
2: No, cynowa.
4: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiałoby lepiej.
2: No właśnie. No. Cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
4: Co?
2: Piąte, uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
5: Ryba.
2: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
3: 6.
4: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
5: To pierwsze.
0: I uwaga, ostatnie. Brawo.
3: 7.
0: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?
4: Ojej.
5: O kurde, Maciu.
4: O prąd! O prąd!
0: Nie pytaliśmy o prąd.
2: Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam koniec.
0: Ale nie, no pytanie było, no to trzeba było zadać.
4: No, jak jesteś taki cwany, to jakie było?
0: No chodziło o dynamo, no.
2: Do czego służy dynamo? No.
0: Niestety,
4: Marcinku, byłeś super.
2: Wygrałeś czas antenowy, pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga, czas start.
5: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy Grześka, z ogrodami, co się zajmuję w ogrodach, i Jonka.
4: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nie, Rysiek zajmuje się, ogrodami.
4: Nie, Rysiu był szefem. Tak?
2: Ale co wy opowiadacie? Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu.
0: No, Rysiu.
2: Łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Zuzia tańczy od samego rana. Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano SK, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18:00. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam z nad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy.
4: Young Yonkers.

0: 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
8: Dobra wiadomość dla przyszłych mam i rodzin z dziećmi. Drogerie DM uruchamiają DM-kowo. Bezpłatny program rodzinny dostępny w aplikacji DM. Na uczestników czeka kupon powitalny minus 15%. Comiesięczne kupony rabatowe, prezenty na ważne momenty. Jesteś w ciąży lub masz dziecko do 7 roku życia? Dołącz do DM-kowo i korzystaj z wyjątkowych okazji. Drogeria DM. Piła, Galeria Kasztanowa. Drogerie DM. Tu liczy się człowiek.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, coś się dzieje u sąsiada. On chyba zakłada wokół domu nową kostkę brukową.
11: Tak, to kostka z firmy Drogbruk.
10: Ach, ależ ona piękna.
11: A także trwała i funkcjonalna. Taras też będą robić nowy. Spłyt Drogbruk.
10: Gdzie on to wszystko kupił?
11: Kochanie, najlepsza oferta kostki brukowej renomowanych producentów zawsze u Wesołka.
12: Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Poznańska, Motylewo. mbwesołek.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: W Pile poranek przywita nas lekkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie przyjemne 17 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać będzie się lekko. Po południu czeka nas wzrost temperatury do 23 stopni. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 7.30, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Władimir Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
17: SK Sport News.
16: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
18: Gramy dalej, w poniedziałek 8 czerwca.
19: Niektórzy są po weekendzie. Wykończycie zdanie u mnie po weekendzie. Są też tacy, co zaczynają długi tydzień odpoczynku. Pozdrowienia dla wesołego autobusu, który rusza teraz na zieloną szkołę do Łeby.
20: Dodam również, że jest tam córka Wiktora, więc Maja, jakbyś chciała kiedyś pogadać o tacie, to znasz numer.

0: David Podsiadło znowu koncertuje. Taki malutki imprezki robi na...
1: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
0: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
1: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
0: No naprawdę. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
2: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
1: What?
0: Ale super.
2: No. Co? Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
1: Żeby się nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
0: Mogą być cyrki, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
2: Z niemieckim kapitałem. No. Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk. Jankes, Kama
3: i Wiktor. To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
10: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
11: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
10: Jesteś zadowolony?
11: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
10: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła. Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
14: I po reklamie.

0: to nie jest SK Rock. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK. U nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To jest jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon. Codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony. To jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona. Namydlona Iwona będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
1: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
1: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
4: Ale co to znaczy hotel pokój przechodni?
1: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Ja nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
1: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
1: tak?
4: To czy ja które reguluję? To co ja wchodzę od balkonu?
1: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
1: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie.

0: Ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju tak. i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
1: tak.
0: a naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
1: tak.
0: czy nie?
1: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zareglować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
0: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
1: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
0: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
1: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
2: Kochani, zostałaś wkręcona w radiolskę.
0: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
5: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
6: Dokładnie, jak ma przekichane, to na zdrowie.
4: Łukasz, a psik!
6: Na zdrowie!

0: Manuel El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała, no z radości. No.
0: A, w tę stronę.
1: Nie, no pewnie wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no.
0: Przecież to jest lepsze niż ten puchar.
1: Z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
9: Wszyscy tutaj to zabawki.
10: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
8: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
11: Eska Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
13: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
14: Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD.
7: Dziś w Pile czeka nas pogodny dzień. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 17 kresek. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu termometry pokażą nawet 23 stopnie. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu.
6: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD, Galeria Kasztanowa, www.gz.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
9: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
10: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
8: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
11: SK Piła News.
12: Jan Grzelaczyk. Pierwsza społeczna inicjatywa mieszkaniowa już niedługo w Pile. SIM ogłosiła przetarg na budowę bloku przy ulicy Kity. Mieszkania byłyby skierowane dla osób o dochodach zbyt wysokich, by ubiegać się o mieszkania socjalne, ale zbyt niskich, by otrzymać kredyt hipoteczny. Po wybraniu wykonawcy blok może powstać w 1,5 roku. Kolejne drogi w powiecie pilskim zostaną wyremontowane. Powiat podpisał umowę z wykonawcą na remont około 11 km dróg. Remonty mają być wykonane w ciągu 60 dni.
13: Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Wiktor w Radiu SK.
14: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca. 8, dobrze.
15: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
14: Dalej można, dalej można.
15: A ty jesteś jak nasza leskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
14: A, właśnie.
16: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny podamy też pieniądze prosto na wasze konto.
15: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest SK, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył. Kamal, ty masz tutaj te dane, tu masz.
2: Ja mam paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Ale tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracusie z nas, pracusie.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak tę benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. No. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale rano rzeczywiście. Ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 światła, jak jadę do radia. Mhm. Ja z daleka już mówię, dajcie zielone.
0: No, ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub skoby Messenger.

0: 2026 rok, a tu stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: Tej, no jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć. Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
2: Przypominam ci, że...
3: płaci twoje rachunki.
2: Przypominam ci, że twoja córka może słuchać. A ja jadę autobusem z tobą. Nie pogrążaj.
1: Słuchaj, bajeczko, kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, halo, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego wycofać?
5: Chyba nie.
4: A co cię najbardziej...
2: Może odpuścimy wiejski stół.
4: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
5: To znaczy chyba wszystko.
2: A najbardziej sukienka żony.
0: Jako księdza byliśmy.
5: Tak. To łatwo.
2: A ile osób będzie świętować z wami?
5: Skromnie. Tam 30 osób.
4: No to super, fajnie. Sam raz. Fajnie, tak kameralnie.
5: Ale opłaty nie są skromne.
4: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu. 30 osób.
4: Spoko. Zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
5: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki. Taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
4: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
5: Dokładnie.
4: Boli. Boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
5: I to przed wypłatą.
4: No to ile w takim razie?
5: Tam niecałe 700 ogólnie, tak nas zaskoczyło.
2: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadanko dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, Janki, inflacja.
2: No dobra, 700, tak?
5: Tak jest.
2: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
5: Super, mega się cieszę.
2: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
5: Dziękuję.
4: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego,
5: dzięki,
4: cudownego
5: wielkie.
4: Na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
5: 5 września.
4: Ach,
2: to
4: super.
2: Za chwilę.
4: Po wakacjach.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem. Radio.

0: 28 minut po godzinie 8, ale to, że Bartek Zmarzlik nie wygrał...
1: Daj już spokój!
0: No ale nie, no trochę na typu narzekać, no ale nie no, cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
1: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
0: No, a 14 czekało na te informacje, no.
1: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny, no i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
1: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
1: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
0: Ja nie narzekam, skąd? I
1: Wiktor. Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w SC.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Piątnica, jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
7: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: W Pile zapowiada się przyjemny dzień. Przed południem słońce będzie dominować, a temperatura osiągnie 19 kresek. Powietrze będzie czyste, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Po południu zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą 23 stopnie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnię wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zwężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
14: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy.
15: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać. Chyba, że jest. Halo?
16: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
17: Aha! Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam. Co pan pytanie, nie chce znać odpowiedzi.

0: Ty.
1: Lubię te skomplikowane teksty, tak.
0: Człowiek od razu całą piosenkę
1: ma opanowaną. Na naszym poziomie, nie?
0: Słuchaj, a weź zagraj to tyry. Ja już od razu wiem, o co chodzi.
1: Ja kocham takie maile od słuchaczy. Ej, a w refrenie było tarara, rarara, bum, bum, bum. Ale co to za piosenka?
2: Jak nie było tych aplikacji, które pomagają nam, to rzeczywiście mieliśmy sporo tych maili. Teraz troszkę mniej, ale jesteśmy. Tutaj SK i patrzymy, co się dzieje na świecie. Na chwilę wpadamy do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, tak za jednym zamachem powiedzmy, bo tam jest... Tam jelenie coś zwariowały. Jelenie zwierzątka.
3: Widziałem w telewizji taki materiał, podobno to jest choroba jeleni zombie.
2: Tak to się niby, tak właśnie to nazwali, choroba jeleni zombie. One opanowały północne Stany Zjednoczone oraz Kanadę. No, nie ma lekarstwa ani szczepionki, jelenie mają się tam tak słabo trochę.
1: No straszna sprawa, naprawdę, to jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie.
0: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, mam na imię Maciek. Studiuję fizjoterapię w swoim rodzinnym mieście. Moim celem jest pomóc ludziom wtedy, gdy tego potrzebują. Zdrowie to najwyższa wartość, więc biorę za nie odpowiedzialność już teraz. Wiem, że mam wpływ na przyszłość, dlatego dbam o swój rozwój.
13: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
14: I po reklamie.

0: 8 minut do godziny 9, tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać? Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
3: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, ale no, prawie tak wszędzie jest.
1: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
2: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno, albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak
0: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. Radio.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa.
1: No już sukienka na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co? Co? Co?
1: Wyłącz mikrofon.
0: Co? Co? Co?
2: Jakby co to na Wiktora?
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki BYD.
23: Dziś w Pile zapowiada się przyjemnie. Przed południem termometry pokażą 18 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Idealny dzień na relaks.
22: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki BYD, Galeria Kasztanowa, www.gezet.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotów zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
3: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
8: Na Maję. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
20: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
1: Na przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowano konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
24: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
1: Mówi Jan Majchrowski, order przyznał prezydent Andrzej Duda, jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki, a to po tym jak Władimir Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba, od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
25: SK Piła News.
26: Jan Grzelaczyk. Pieniądze dla sołectw w regionie na modernizację sal wiejskich i miejsc integracji. To w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze trafią m.in. do sołectw z powiatów Złotowskiego czy gminy Czarnków. Ruszył letni sezon na Gwdzie. Konkretnie chodzi o tramwaj wodny Gordaliny, który już funkcjonuje. Do 29 czerwca tramwaj będzie kursował na dwóch liniach od piątku do niedzieli, a później będzie można z niego korzystać codziennie. A szczegóły na stronie pilskiego NZK.
27: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Dawid, teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Prawdziwa manufaktura hitów to piękna antenie Radia SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie? Tak, tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Liskiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR, Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam. Swoją drogą tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Haris Zokaria za moment, później West Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w togach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdze spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Zenitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Zenitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Zenitbis. Komfort ogrzewania.
7: Dobra wiadomość dla przyszłych mam i rodzin z dziećmi. Drogerie DM uruchamiają DM-kowo. Bezpłatny program rodzinny dostępny w aplikacji DM. Na uczestników czeka kupon powitalny minus 15%. Comiesięczne kupony rabatowe, prezenty na ważne momenty. Jesteś w ciąży lub masz dziecko do 7 roku życia? Dołącz do DM-kowo i korzystaj z wyjątkowych okazji. Drogeria DM. Piła, Galeria Kasztanowa. Drogerie DM. Tu liczy się człowiek.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, coś się dzieje u sąsiada. On chyba zakłada wokół domu nową kostkę brukową.
14: Tak, to kostka z firmy Drogbruk.
13: Ach, ależ ona piękna.
14: A także trwała i funkcjonalna. Taras też będą robić nowy. Spłyt Drogbruk.
13: Gdzie on to wszystko kupił?
14: Kochanie, najlepsza oferta kostki brukowej renomowanych producentów zawsze u Wesołka.
15: Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Poznańska, Motylewo. mbwesołek.pl.
16: I po reklamie.

0: pięknie to brzmi. Damiano Dawid na antenie Radia SK. Next Summer. W rankingu WTA Maja Chwalińska pięknie poszybowała. Była na 114. Wylądowała na pozycji numer 21. Wylądowała też przed chwilą bezpiecznie na lotnisku w Warszawie. Co ciekawe, bo sprawdzałem w powietrzu, samolot posługiwał się kodem LOT Maja. Tak jak normalnie tam wiecie, jest numer lotu 3284-2762. To tutaj było LOT Maja. I przy okazji była to najczęściej na świecie śledzona w momencie lądowania maszyna. Obserwowało ją tylko w tej aplikacji ponad 20 tysięcy osób, w tym również i ja. Witamy w Polsce, Maju. Niech już teraz będzie łatwiej, niech już teraz będzie z górki, co? Bo łatwo nie było. Gibbs i Stan w Radiu SK. Za moment, później Tate McRae w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
15: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
16: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: Cześć, jestem Adam i studiuję na kierunku ekonomia. Jako menadżer z wieloletnim stażem zdecydowałem się rozwijać swoje umiejętności na studiach licencjackich i magisterskich. Był to wybór idealny. Profesjonalni wykładowcy i świetne zajęcia z marketingu pomogły mi w branży handlowej.
18: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
19: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Co ty taki zakręcony?
23: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
22: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
23: Co? Tak szybko?
22: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
23: Czekaj.
22: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
23: Piła Śródmiejska 16.
22: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
24: I po reklamie.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu Eska tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
3: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
2: Mucha
3: robią izolację natryskowe poddaszy fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
2: Normalnie Mucha nie siada.
3: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8, Piła, Aleja Wojska Polskiego 36, www.mucha24.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Dziś w Pile będzie ciepło, termometry pokażą 19 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Jakość powietrza w normie, więc oddychać można spokojnie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Władimirowi Zelenskiemu. Zełenskiemu. A to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
0: SK Piła News.
12: Jan Grzlaczyk. Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. To oznacza utrudnienie zamknięcia fragmentów dróg i ograniczony dostęp do posesji wzdłuż odcinka objętego robotami. Prace potrwają do 31 sierpnia. 1 700 000 złotych dofinansowania dla powiatu pilskiego z budżetu wojewody wielkopolskiego. To na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym celu zostanie zakupiony specjalny sprzęt, czy stworzona zostanie mobilna baza noclegowa i ratunkowa.
15: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i DaBaby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Skeletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że wam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu, u was też. No w każdym razie on wraca. Wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Skeletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City, w sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał siłę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na eskowym messengerze.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11, grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta piński, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Holler Room Service na antenie Radiacka. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool party, beatbox, no i hit strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz do zgarnięcia zaproszenia dla całej paczki, dla całej rodziny albo dla całej paczki, razem z noclegiem jeszcze 5 stów na dojazd i letnie przyjemności. SK in the Sun, ta impreza już 20 czerwca, a zgłoszenia na sk.pl. Benson Boone w Radiu SK. Za chwilę później Tate McRae u nas.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale, markizy, moskitiery, rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
12: Wszyscy tutaj to zabawki.
13: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
11: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
14: SK Toy Story Radio.
15: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11:00, a przed 11:00 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
12: Dobra wiadomość dla przyszłych mam i rodzin z dziećmi. Drogerie DM uruchamiają DM-kowo. Bezpłatny program rodzinny dostępny w aplikacji DM. Na uczestników czeka kupon powitalny minus 15%. Comiesięczne kupony rabatowe, prezenty na ważne momenty. Jesteś w ciąży lub masz dziecko do 7 roku życia? Dołącz do DM-kowo i korzystaj z wyjątkowych okazji. Drogeria DM. Piła, Galeria Kasztanowa. Drogerie DM. Tu liczy się człowiek.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest Grupa GZ. Autoryzowany salon marki BYD.
8: Dziś w Pile ciepło, bo termometry pokażą 21 kresek. Słońce będzie dominować nad chmurami, więc warto skorzystać z tej pogody. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma się czym martwić.
19: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD. Galeria Kasztanowa, www.gz.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża we francuskiej stolicy. Zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A
0: kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
2: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
0: Na prezydentce Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chcę spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec Alperu.
16: Są osoby dwie poszkodowane. Te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo. Nie ma tam żadnych robót budowlanych.
0: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
20: SK Piła. Na czasie.
21: Jan Grzelaczek. W regionie sporo dzieje się w czerwcu. Już niedługo 29. Chodzieckie Targi Gospodarcze. Na nich prezentacje firm, konkurs kulinarny czy atrakcje dla dzieciaków. Dodatkowo loteria, a dochód z niej zostanie przeznaczony na doposażenie OSP w Chodzieży. Targi 13 czerwca przy ulicy Staszica. Spoglądając dalej w kalendarz, niedługo wakacyjna wędrówka muzyczna we Wysokiej. Na niej liczne koncerty wystąpią m.in. Strachy na Lachy. W programie również rowerowe show. Wydarzenie już 20 czerwca.
22: 11:02 na zegarach. Gramy? Gramy. Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungs również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesoło na początek. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam. Hity, hity, hity na czasie rady.

0: Jazzy, Can't Deny It, hit na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę! No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję. Jeszcze tak w szpitalu w moim mieście, co ma niesławną ksywkę umieralnia, także chyba się nie dziwcie dlaczego. A chętnie, jak będzie już po wszystkim i doje do siebie, to bym wybrała się do kina.
0: Umieralnia. Monia, to może napisz po operacji, co? Wiesz, żeby w razie czego te bilety ode mnie się nie zmarnowały. Żartuję, żartuję, żartuję. Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie. Na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
9: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
10: I po reklamie.
11: Esko.

Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Mai. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: A Chick, kim jest ta dziewczyna? David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo, wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę. Summer 12 to 12 w SC za moment, później u nas Selena Gomez. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, mam na imię Oliwia. Jestem studentką budownictwa. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego dziewczyna wybrała akurat ten kierunek? Przede wszystkim daje on wiele możliwości i perspektyw na przyszłość. Jeżeli nie boisz się wyzwań, to budownictwo jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.
5: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
6: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
7: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
8: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w Radiu SK przed 12. Łukasz Duńczyk z wami po 12, który już może teraz powie, odpowie na pytanie. Łukasz, jak to jest być w sobotę gościem weselnym, a w niedzielę mieć program?
1: Ziewanie. tak odpowiem.
0: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
1: Nie pić alkoholu,
0: brawo,
1: słuchajcie. Jak ja na to wpadłem, to jest niesamowite rozwiązanie, rzeczy, tak, prawda? Odkryłem Amerykę.
0: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Kochanie, coś się dzieje u sąsiada. On chyba zakłada wokół domu nową kostkę brukową.
2: Tak, to kostka z firmy Drogbruk.
1: Ach, ależ ona piękna.
2: A także trwała i funkcjonalna. Taras też będą robić nowy. Spłyt Drogbruk.
1: Gdzie on to wszystko kupił?
2: Kochanie, najlepsza oferta kostki brukowej renomowanych producentów zawsze u Wesołka. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Poznańska Motylewo. mbwesołek.pl.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W Pile szykuje się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 21 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wiatr będzie delikatny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Idealna pogoda na relaks.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. A przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się prezydencką propozycją, by odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. To największa taka operacja antynarkotyczna narkotykowa polskich służb w ostatnich latach. W porcie w Gdyni służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny.
0: Substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
14: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop. Nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
10: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie.
15: Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
14: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
16: Eska Piła. Na czasie.
17: Jan Grzlaczyk, już niedługo Kampus Zdrowia. Na nim turnieje w piłkę nożną, koszykówkę, strefy profilaktyczne czy warsztaty kulinarne, czyli wszystkie narzędzia tak, by być zdrowym. Kampus już w dniach 13-14 czerwca przy ulicy Dąbrowskiego w Pile. Brzdąc, czyli film Charlie'ego Chaplina z muzyką na żywo już niedługo w Pile. Za oprawę muzyczną będzie odpowiadał zespół Czerwie, tworzący niekonwencjonalne brzmienia. Wydarzenie już 18 czerwca w Centrum Konferencyjnym przy Dąbrowskiego.
18: A jeszcze wracając na chwilę do Mai Chwalińskiej, już wśród rodziców słychać głosy, a może by tak dziecko na tenisa zapisać? Myślę, że warto, to się może opłacić. I jest jeszcze jedna świetna informacja, słuchajcie, wszystko co najgorsze w tym tygodniu już prawdopodobnie za nami. Pierwsza połowa poniedziałku po długim weekendzie zaliczona, 2 minuty po godzinie 12:00. Ruszamy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i się można fajnie pobujać przy pracy. W samochodzie czy przy biurku. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tej pracy to mamy, słuchajcie, naprawdę sporo. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych, w zeszłym roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo i to daje nam piąty najwyższy wynik w Unii. Znaczy 38 godzin, czy to tak dużo? Jakoś dziwnie mało wyszło, prawda? Oni nam chyba nie doliczyli pracy na drugim etacie. W domu wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TebEdukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piła, Śródmiejska 16.
4: TebEdukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
9: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
8: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
10: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
11: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
10: Jesteś zadowolony?
11: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
10: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
12: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15:00. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
15: I po reklamie.

0: Damiano Dawid i Tajla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: I po reklamie.

0: Kate Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was 4 zaproszenia do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie się wybrać do kina, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska, więc jeśli nas słucha i się zgłosi, to jej wyślę bilety. A jeśli nie, bilety trafią do was. Czekam na głosy wy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wy...

0: sklepu. Biedronka.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki BYD.
8: W Pile popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się zarówno słońce, jak i chmury, a termometry wskażą 21 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni, więc będzie jeszcze cieplej.
7: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki BYD. Galeria Kasztanowa, www.gezet.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
10: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
9: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu, a przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
11: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
9: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
12: Eska Piła. Na czasie.
13: Jan Grzelaczyk, magia, iluzje i akrobacje, to wszystko prezentuje cyrk Lewandowski. Na scenie pojawi się półfinalistka Mam Talent, Lena Bajchusz, czy goście specjalni, duo Claudio. Cyrk Lewandowski już 14 czerwca przy Słowackiego w Trzciance. Dopiero maj, ale już znany jest program Dni Wyżyska na Lipiec. Konkretnie 3 lipca zobaczycie Annę Wyszkonicz, zespół Łobuzy. Za to 4 lipca koncerty m.in. Mezo czy Kubańczyka. Wydarzenie na Stadionie Miejskim w Wyżysku.
14: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. I bardzo dobrze, bo my was docenimy. Po pierwsze, fajnie zagramy. Za chwilę Sanach między innymi. No a po drugie, to wyślemy was do kina na straszny film. Cały czas się nagrywajcie, ale myślę, że na kawkę, na taką przerwę 2 po 13, to myślę, że wszyscy zasłużyliśmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit nieśmiertelny, zawsze na czasie. Coolio w Radiu SK. Takie numery też dla was mamy. A wy się chwalicie, dlaczego zasłużyliście w ten poniedziałek na nagrodę? No i mamy kandydatkę, chyba numer jeden. Posłuchajcie Marzeny, ona dzisiaj bardzo produktywna od rana.
1: Dzisiaj wstałam, a to już sukces. Obudziłam dziecko, a walka była nie do końca równa. Jeżdżam do szkoły, posprzątałam.
0: Jej.
1: Ugotowałam obiad i jeszcze idę do pracy na 14. To już chyba jest dzień pełen sukcesów.
0: A skoro, dobra, skoro ty wszystko ogarnęłaś, to znaczy, że twój facet prawdopodobnie będzie musiał dziecko ze szkoły odebrać, odgrzać obiad. Oj, to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film dobrej zabawy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: się na sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
4: I po reklamie.

0: Na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie w sam raz. Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24.14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, między innymi Plan B od PZ-a.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
11: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: farbena za nami, a lepszego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła, Krzywa, 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Po południu w Pile temperatura wzrośnie do 22 kresek, a na niebie zobaczymy chmury przeplatające się ze słońcem. Wieczorem zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą nawet 23 stopnie. Powietrze będzie czyste, więc można swobodnie oddychać.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
20: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
19: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana Damiana F. policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
0: Czego można się od niej nauczyć?
21: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
22: I wytrwałości.
21: Poddawać się.
19: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
23: SK Piła News.
24: Jan Grzelaczyk. Pieniądze dla sołectw w regionie na modernizację sal wiejskich i miejsc integracji. To w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze trafią m.in. do sołectw z powiatów Złotowskiego czy gminy Czarnków. Ruszył letni sezon na Gwdzie. Konkretnie chodzi o tramwaj wodny Gordalinę, który już funkcjonuje. Do 29 czerwca tramwaj będzie kursował na dwóch liniach od piątku do niedzieli, a później będzie można z niego korzystać codziennie. A szczegóły na stronie pilskiego NZK.
25: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwilę gorąca hiszpańska wakacyjna Karol G. I z nami taki letni klimat możecie poczuć już niedługo. Mamy dla was zaproszenie dla całej waszej czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym w Santiago. Już 20 czerwca robimy wielką imprezkę w gorącej wodzie. Eska in the Sun. Będą sety DJ-skie, będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah. Ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu, rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na sk.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w SC. Słuchajcie dzisiaj Wrzuć na luz po 15. Radio
1: SK. Reklama. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: I po reklamie.

0: Taja Cruz w Radio SK. Gramy hit na czasie, a portale plotkarskie piszą o małej aferce podczas festiwalu w Opolu. Doda nie dała zasnąć Natalii Kukulskiej, no bo dziewczyny miały pokoje obok siebie w hotelu w Opolu. No i gdy Natalia Kukulska chciała zasnąć, odpocząć, no to Doda jej nie dała, bo ona w tym czasie się rozśpiewywała przed koncertem i było bardzo głośno słychać przez ścianę. Znaczy no, słyszeć piosenki Dody zza ściany to jest całkiem dobrze, prawda? Bo niektórzy bardziej stawiają na repertuar grupy Bee Gees.
1: Reklama. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
6: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
5: Mucha?
6: Robią izolacje natryskowe poddaszy, fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
5: Normalnie Mucha nie siada.
6: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8, Piła, Aleja Wojska Polskiego 36, www.mucha24.pl.
7: Dobra wiadomość dla przyszłych mam i rodzin z dziećmi. Drogerie DM uruchamiają DM-kowo. Bezpłatny program rodzinny dostępny w aplikacji DM. Na uczestników czeka kupon powitalny minus 15%. Comiesięczne kupony rabatowe, prezenty na ważne momenty. Jesteś w ciąży lub masz dziecko do 7 roku życia? Dołącz do DM-kowo i korzystaj z wyjątkowych okazji. Drogeria DM. Piła, Galeria Kasztanowa. Drogerie DM. Tu liczy się człowiek.
8: Kochanie, coś się dzieje u sąsiada. On chyba zakłada wokół domu nową kostkę brukową.
9: Tak, to kostka z firmy Drogbruk.
8: Ach, ależ ona piękna.
9: A także trwała i funkcjonalna. Taras też będą robić nowy. Spłyt Drogbruk.
8: Gdzie on to wszystko kupił?
9: Kochanie, najlepsza oferta kostki brukowej renomowanych producentów zawsze u Wesołka.
10: Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Poznańska, Motylewo. mbwesołek.pl.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: I po reklamie.

0: Panowie są już myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. I myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę. Naprawdę, bo na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To

0: zwraca uwagę na bałagan. Jak wszedłem, jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówi, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damian Dawid w Radiu SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD.
15: W Pile popołudnie przyniesie mieszankę chmur i słońca. Temperatura wzrośnie do przyjemnych 22 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasole mogą zostać w domu. Cieszmy się tym dniem.
14: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD. Galeria Kasztanowa, www.gz.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
17: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
16: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społeczny Agencji Najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
0: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
12: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
0: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
16: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
18: SK Piła News.
19: Jan Grzelaczek. Już tylko do dzisiaj trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2026-2027. W placówkach w Pile zostało jeszcze trochę wolnych miejsc, szczegóły m.in. na stronie miasta. 1 700 000 zł dofinansowania dla powiatu pilskiego z budżetu wojewody wielkopolskiego. To na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupiony zostanie sprzęt w tym celu, taki jak zestawy ratownictwa medycznego, czy stworzona zostanie mobilna baza noclegowa i ratunkowa.
20: Wrzuć na
21: luz! Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
22: Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: A teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza. Chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj te średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Radio SK. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
8: Cześć, mam na imię Sebastian i jestem absolwentem kierunku elektrotechnika. Zawsze chciałem prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia w trybie dualnym dały mi doświadczenie, które pozwoliło mi to marzenie spełnić. Dziś jestem właścicielem firmy serwisującej elektrownie fotowoltaiczne.
9: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
12: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Carla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guetta, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name. Podziałało przy hicie I'm Good. Niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości. No i te najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: Można się pobujać w samochodzie na przykład. Wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony. Dzisiaj Han Solo, można powiedzieć, bo bez Kasi, ale Kasia jutro dołączy. Natomiast ja mam nadzieję, że wy niebawem dołączycie do mnie także na antenie głosem własnym po długim weekendzie. Wiem, że jest ciężko, że czasami się naprawdę nie chce i ten poniedziałek jest absolutnie poniedziałkiem pod górę, ale szukamy sposobów na to, w jaki sposób, żeby sobie umylić ten powrót do tej rzeczywistości po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach. Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
6: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
12: Kopelatko w boju.
13: Ty ducha we mnie masz.
11: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: hit, który działa jak podwójne espresso, popołudniowe na przykład. Moving to the Sun, Urzel i Ultranate między innymi, albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w domu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jest coś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają.

0: I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
1: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: W Pile po południu czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie 22 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co sprzyja oddychaniu pełną piersią.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzarzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
16: Paliło się około 3 arów lasu.
15: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia w tle, gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
17: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
15: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
0: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
12: To jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić o nich, co chcą, to i tak robią.
15: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
18: SK Piła News.
19: Jan Grzelaczyk. Polonia Piła w trudnym okresie. Drużyna przegrała dwa ligowe spotkania. Najpierw w derbach 65-23 z PSŻ Poznań, a później 58-32 z Inprorow Rybnik. Doszło również do zmiany na pozycji menedżera. Nowym szkoleniowcem został Paweł Piskosz. Koleje Wielkopolskie dowiozą pasażerów nad morze. 27 czerwca ruszy połączenie, które nazwano Banana Lofry. Pociąg będzie jeździł w każdy wakacyjny weekend do końca sierpnia. Jednym z przystanków będzie m.in. Krzyż Wielkopolski.

właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład, i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Hanczak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali. El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias po południową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem, czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi. Bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża, ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santiago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na SK.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład w ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
9: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła, Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
10: Mieszkańcy Piły, wasza ulubiona drogeria DM jest na miejscu. Szukacie ulubionych kosmetyków, produktów dla domu, zdrowia i całej rodziny? W DM czekają na was atrakcyjne promocje, nowości oraz kupony dostępne każdego miesiąca. Odkrywajcie nowe produkty, oszczędzajcie z kuponami i korzystajcie z wyjątkowych okazji przygotowanych specjalnie dla was. Zapraszamy do drogerii DM w Galerii Kasztanowej w Pile. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, coś się dzieje u sąsiada. On chyba zakłada wokół domu nową kostkę brukową.
13: Tak, to kostka z firmy Drogbruk.
12: Ach, ależ ona piękna.
13: A także trwała i funkcjonalna. Taras też będą robić nowy. Spłyt Drogbruk.
12: Gdzie on to wszystko kupił?
13: Kochanie, najlepsza oferta kostki brukowej renomowanych producentów zawsze u Wesołka. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Poznańska Motylewo. mbwesołek.pl.
14: I po reklamie.

0: Aj, coś czuję, że część z was potrzebowała dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie usłyszeć formację Måneskin West. Bardzo proszę.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SK.pl. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
2: Dzień dobry. Nie, teraz nie.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju, w bardzo gorące lato?
2: To są tunele papryki, których około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
2: Tak, tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
2: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę.
2: Nie. Bardzo to lubię, ponieważ mam pracę siedzącą w biurze, więc dla mnie to też jest...
0: Czekaj. Czyli ty normalnie pracujesz w biurze, a potem po godzinach jeszcze pomagasz chłopakowi w jego tunelach z papryką.
2: Tak, zgadza się.
0: Ale gdzie on cię znalazł, to ja nie wiem, ale nie jeden chłopak pewnie teraz zazdrości temu chłopakowi, że trafił na taką fantastyczną Natalię. Czyli rozumiem, że no za bardzo w takim sezonie, kiedy się uprawia paprykę, to nie ma co liczyć na wakacje.
2: No niestety, zazwyczaj to jest właśnie październik.
0: W październiku. Nie będziemy czekali do października. Ja już teraz, 20 czerwca, słuchaj, wysyłam ciebie, no pewnie twojego chłopaka, ale kogo tam będziesz chciała zabrać jako swoją paczkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
2: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego.
2: O,
0: będzie koncert Messiah, będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać. Tam nie ma zasięgu, jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, SK.pl. Przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Jakoś tak same dobre skojarzenia mam z tym hitem. Wy też? Love Me Again to John Newman na antenie Radia SK. Za kilka chwil też bardzo dobry numer. Hit na czasie zawsze. Bubble Tea będę wam serwował, a w sumie to zrobią to Kłebo i Daria Zawiałow. Tymczasem, jeżeli znacie jakiegoś informatyka... Nie szukam kogoś, kogo byście mi polecili akurat. Nie mam chwilowo żadnego problemu wyjątkowo. U mnie działa... Ale dzisiaj, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, to warto go pozdrowić. Może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy, albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
4: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złote 89. Wybierz Społem.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: I po reklamie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaż

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto pracuje do 17? To już się zbierajcie powoli, bo to już 6 minut zostało, to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Maciej Musiałowski na antenie Radyjewska. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 newsy z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody, ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK w zupełnie innej wersji. Na przykład serwisy dla kierowców przedstawia Mati Fuczuło, którego naprawdę momentami ciężko poznać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Jumbo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
7: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
6: Jesteś zadowolony?
7: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
6: A, mówiłem, robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
12: Wszyscy tutaj to zabawki.
13: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
11: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
14: Eska Toy Story Radio.
15: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD.
21: Wieczorem w Pile czeka nas mieszanka chmur i przejaśnień. Temperatura utrzyma się na poziomie około 16 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr powieje z prędkością do 15 km na godzinę, co nie powinno przeszkadzać w wieczornych planach. Deszczu brak.
20: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki BYD. Galeria Kasztanowa, www.gz.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
24: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
23: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
22: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
0: SK Piła. News.
1: Jan Grzylaczyk ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. To oznacza utrudnienia i ograniczony dostęp do posesji wzdłuż odcinka objętego robotami. Prace potrwają do 31 sierpnia. Jedna osoba zginęła, 21 zostało rannych, a policjanci naliczyli ponad 300 kolizji, najwięcej w piątek. To już pełny raport z długiego weekendu na wielkopolskich drogach. Od czwartku do niedzieli drogówka złapała też ponad 60 kierowców na podwójnym gazie.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
3: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, czy może po prostu, żeby wam się dobrze kliknęło w jakąś aplikację, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie. Andy Dust teraz.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała? Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będzie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milki i David Guetta, będzie Oscar Sims. No i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
7: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Paliwo zdrożało.
10: Podwyżek nie ma końca.
9: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
11: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga! Mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo-Sportowa 1.
12: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie i słuchajcie w słuchawce.
1: No już, no dobrze,
0: no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: To ja muszę wyjdę.
0: Wejdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: No to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi. Czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci poszło, Filip. Eskowe gadżety mam
1: Pozdrawiam.
0: Do ciebie. Wszystkiego dobrego.
1: Fajnie.
0: I fotograf od Eda Sheerana.

0: 17.36 w Radiu SK Taylor Swift. Przed chwilą dzięki Filipowi obowiązującą literką była literka F, jak na przykład festiwal. Za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Reklama. Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Zenit Bis. Komfort ogrzewania.
8: I po reklamie.

0: Olivier Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje, możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami i od razu już będzie z górki. A za kilka chwil Matt Fuczuło przejmuje stery, z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz

0: innowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pieński, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
1: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
2: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie MAGO. Piła Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Wieczorem w Pile zapowiada się mieszanka słońca i chmur, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając 21 kresek. Wiatr powieje delikatnie, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł. 93 grosze, a diesla 6 zł. 45 groszy.
11: SK Sport News.
10: French Open zaczęło od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
12: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. Więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
10: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open. Dziś rano wróciła do kraju.
11: SK Piła News.
13: Jan Grzelaczek, hala Mosir w Pile, gdzie swoje mecze rozgrywają siatkarki NKS Piła, przejdzie remont. Zostanie wymieniona klimatyzacja, nagłośnienie oraz nawierzchnia. Jak informuje prezydent miasta Beata Dudzińska, remont ma być gotowy przed początkiem nowego sezonu siatkarek. Być narodowi użytecznym to nazwa nowej wystawy, którą już niedługo pokaże Muzeum imienia Stanisława Staszica. Została poświęcona imiennikowi placówki, który urodził się w Pile. Wystawa już 14 czerwca w Parku Miejskim.
11: Imprezka.
14: Imprezka.
11: Imprezka.
15: SK.
14: Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbam o to, aby teraz już było lepiej. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry. I 2 minuty już po 18:00.

Damiano Dawidi, Zombie Lady. I 12 minut po 18. Imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Radio SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: Jego trasa koncertowa trwa, a to jego hit Dawid Podsiadło i Sezon. A wiecie, że ludzi w internecie jest mniej niż botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe. No to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zaraz.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: Paliwo zdrożało.
7: Podwyżek nie ma końca.
6: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
8: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo Sportowa 1.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Miłość jest ślepa to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała, że napisała na SK-owym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dzisiaj potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.

0: gości od sklepu Biedronka.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć, hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Piła Śródmiejska 16.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
8: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
7: Mucha!
8: Robią izolację na tryskowe poddasze fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową.

0: Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
1: Normalnie mucha nie siada.
0: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Aleja Wojska Polskiego 36. www.mucha24.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pińskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pieński, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: I po reklamie.
7: Piła na czasie.
8: Jan Grzylaczyk, magia, iluzje i akrobacje. To wszystko prezentuje cyrk Lewandowski, który pojawi się niedługo w Trzciance. Na scenie pojawi się półfinalistka Mam Talent, Lena Bajchusz, czy goście specjalni duo Claudio, prezentujący pokaz akrobatyki hand to hand. Do tego coś dla najmłodszych, czyli występy postaci z bajek. Cyrk Lewandowski już 14 czerwca przy Słowackiego w Trzciance.
9: Muzyką się żyje.
10: To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Ben Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk.pl. W tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram Wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Majkis czy Calvi i Remi. Finał festiwalu 20 czerwca. Tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca Wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk.pl w tym momencie. A ja tymczasem polecam Wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 Waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz.
11: Impreska.
10: SK. Jeżeli Wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to to, że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Summer 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Ilenium. Ja jestem Mati Fuczyło, cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce. 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę. W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: można... Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wejdźcie w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix od 20. Miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
6: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
7: Paliwo zdrożało.
8: Podwyżek nie ma końca.
7: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
9: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji. Również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo Sportowa 1.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Piła, Śródmiejska 16.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
14: I po reklamie.
15: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Alpha Ben, Rene Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20. Ja wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot. Chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć. To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć z w miarę bliska. No i fajnie, ale mam pewne skojarzenie, bo pamiętam, że kiedy mój sąsiad wymieniał telewizor, to karton po nim stał przez 2 tygodnie pod drzwiami, aby każdy, kto miał zobaczyć, na pewno zobaczył. Radio SK. A wy usłyszcie, Ed Sheeran i Sapphire.

0: To jego nowy singiel, Na Błysk. Dawid Podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek, chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: I po reklamie.
8: Piła na czasie.
9: Jan Grzylaczyk. Można zadbać o zdrowie, bo już niedługo Kampus Zdrowia. Na nim turnieje w piłkę nożną czy

0: koszykówkę, strefy profilaktyczne czy warsztaty kulinarne, czyli wszystkie narzędzia, tak by być zdrowym. A do tego koncert hip-hop czy występ na bębnach afrykańskich. Kampus już w dniach od 13 do 14 czerwca przy ulicy Dąbrowskiego w Pile.
1: Muzyką się żyje.
2: Za kilka chwil Westen nowość, owoc polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Mikolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Sam Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Oprotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Baim. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska.
3: Imprezka.
2: Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla Was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Nata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone. I kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami. A kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia Eska. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio Eska. 12 minut po 20.

0: to Kuba i Kuba i Stygnie Lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Mhm. Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół. Widzieli któryś z postów, czy o co chodzi? Jak to się wydarzyło?
1: Z postów. Mhm. Jessica polajkowała, potem Tabu, Apple, Will.i.am mnie obserwuje.
0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski, czy z całego świata?
1: Jak to jest? Nie, to są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow, wow,
1: różnych
0: wow.
1: Zespołach, książkach, filmach, o wszystkim.
0: Okej, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. Zobaczy. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
11: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
10: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie. SK.

California Girls. To Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK 18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewania raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego End of Beginning.

Shimza, Arco i Kasango, Faya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż...

0: 1. Twix. Harmonizer.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: I po reklamie. Piła na czasie.
9: Jan Grzelaczek, Brzdąc, czyli film Charlie'ego Chaplina z muzyką na żywo już niedługo w Pile. Za oprawę muzyczną będzie odpowiadał zespół Czerwie, tworzący niekonwencjonalne brzmienia. Tak, polska formacja ma już za sobą wiele filmów niemych, do których skomponowała muzykę. Koncert filmowy już 18 czerwca w Centrum Konferencyjnym przy Dąbrowskiego.

0: Radio SK. News.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
1: Nóż zbyt, agresywny już
2: tak,
1: bardzo.
2: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no... Faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi, że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu. I gdzieś
1: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
2: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można, tak, po prostu pokazać. pokazać.
2: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców to trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
1: tego
2: nie.
1: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
1: no, trochę kalendarza nie starczy.
2: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
2: Wiesz, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach z Warwick.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
2: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się. Nie
1: czyli trochę
2: to...
1: bez planu, ale
2: tak.
1: Jednak powstało.
2: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
2: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, na jak albumy.
2: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
2: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SKPL w zakładce podcasty.
0: Eskapiła News. Coraz więcej defibrylatorów AED jest w pile. Urządzenia te pomagają ratować życie podczas nagłego zatrzymania krążenia. Jak z nich korzystać? Mówi jeden z pomysłodawców rozmieszczenia defibrylatorów AED w pile, Szymon Kozłowski.
3: Jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji. Osoba pada nieprzytomna na ziemię. I co teraz robimy?
4: Tak jak na każdym szkoleniu, pewnie wszyscy, którzy byli, to pamiętają, że musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tak więc podchodząc, sprawdzamy, czy wokół osoby nie ma niebezpiecznych przedmiotów. Jeżeli coś jest, odsuńmy to nogą. Jeżeli mamy przy sobie rękawiczki, to warto je założyć. Jeżeli ich nie mamy, to pierwsze czynności i tak bez nich możemy wykonać. Gdy jest bezpiecznie, możemy podejść do tej osoby, sprawdzamy, czy jest osoba przytomna. Głośno wołamy, halo, co się stało? Proszę pani, proszę pana, proszę otworzyć oczy i ściskamy za oba ramiona. Halo, proszę otworzyć oczy. Jeżeli osoba w żaden sposób nie zareaguje, czyli nie otworzy oczu, nie poruszy się, nic do nas nie odpowie, zakładamy, że jest to osoba nieprzytomna. Następnie trzeba sprawdzić, czy osoba oddycha, a jeżeli oddycha, czy jest to oddech prawidłowy. Żeby to zrobić rzetelnie, najpierw musimy udrożnić górne drogi oddechowe. Brzmi to strasznie, ale to jest nic innego jak po prostu odchylenie głowy do tyłu do momentu poczucia oporu i wysunięcie bródki. Żeby to zrobić łatwiej, jedną dłoń kładziemy na czoło, dwa palce drugiej dłoni na częściach twardych brody, czyli tutaj na tą część twardą. Odchylamy głowę do tyłu do momentu poczucia oporu i wysuwamy tą żuchwę ku górze. Trzymając głowę w ten sposób, nisko pochylamy się nad osobą poszkodowaną, tak żeby ewentualny oddech móc poczuć na swoim policzku. Być może jeżeli będzie cicho, to usłyszymy szmery oddechowe. No i wzrok kierujemy na klatkę piersiową, patrząc, czy się unosi, czy opada. Gdyby tutaj była jakaś gruba wierzchnia odzież, to możemy ją rozchylić, tak żeby móc jeszcze lepiej obserwować te ewentualne ruchy klatki piersiowej. I teraz bardzo ważna informacja. Co to znaczy, że ktoś oddycha prawidłowo? To oznacza, że ma co najmniej dwa oddechy w czasie 10 sekund. Co najmniej dwa, czyli może być ich więcej, ale jeżeli ma mniej niż dwa, jeżeli ma tylko jeden oddech, jeżeli to jest pojedyncze westchnięcie, sapnięcie lub takie głośne łapanie, które możemy łapanie powietrza, ale w cudzysłowie, bo tak naprawdę ta osoba nie oddycha, tylko wygląda ten ruch ust, tak jakbyśmy wyciągnęli rybę z wody, możemy tak sobie to porównać, to jeżeli coś takiego zaobserwujemy u osoby nieprzytomnej, zakładamy, że osoba nie oddycha prawidłowo, jest to równoznaczne z brakiem oddechu.
3: Ja tutaj ujawnię, w naszym studiu pojawił się specjalny manekin, na którym za chwilę będziemy próbowali przeprowadzić całą akcję pierwszej pomocy, no i z tego, co ja widzę i słyszę, to ten manekin dobrze nie oddycha.
4: Rzeczywiście, tutaj nie mamy w ogóle oddechu, zatem w takiej sytuacji należy jak najszybciej, jeżeli mamy osoby postronne, wskazać konkretną osobę i nakazać jej, aby wezwała pogotowie ratunkowe, czyli zespół ratownictwa medycznego pod numerem 999 lub 112. Zakładając, że ta osoba wie, gdzie się znajduje, to samodzielnie poda ten adres. Jeżeli nie, no to wskażmy dodatkowo, gdzie jesteśmy. Tutaj warto zaznaczyć, że powinniśmy dokładnie ten adres określić, tak żeby uwzględnić również, który to jest powiat i które to jest województwo, ponieważ nazwy miast, miejscowości się powtarzają. Jeżeli taka osoba będzie już dzwonić, no to drugą osobę możemy wskazać, aby przyniosła urządzenie AED, czyli właśnie defibrylator. Jeżeli wiemy, gdzie się znajduje, to dodatkowo wskażmy to miejsce. Urządzenie to należy przynieść za każdym razem, gdy ktoś straci przytomność, natomiast włączymy je w momencie, gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo. I trzecia osoba, jeżeli jest dostępna, to warto ją wysłać na spotkanie z zespołem ratownictwa medycznego, tak żeby od wejścia do tego pomieszczenia, gdzie jesteśmy, też łatwiej tutaj szybciej mogli trafić.
3: Mamy już wezwane pogotowie.
4: Zanim jeszcze ktoś nam dostarczy ten defibrylator, to my jeszcze dużo rzeczy możemy tutaj zrobić, a mowa tutaj o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli nic innego jak uciskać klatkę piersiową będziemy. I żeby to zrobić rzetelnie i skutecznie, osoba powinna być na twardym, płaskim podłożu. Powinniśmy odsłonić klatkę piersiową, jeżeli nam odzież przeszkadza, to się po prostu mamy jej pozbyć.
3: Jest to t-shirt, którego nie możemy rozpiąć. Możemy rozciąć?
4: Jeżeli mamy czym, jak najbardziej. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że jeżeli coś nam przeszkadza, to warto się tego pozbyć, bo to nie tylko chodzi o kwestię tego, jak zlokalizować miejsce uciskania klatki piersiowej, chociaż to też tu jest pomocne, ale czasami też elementy twarde typu fiszbiny, elementy konstrukcyjne staników mogą wbijać się w nasze nadgarstki i po prostu będziemy słabiej uciskać. Tak więc jeżeli coś nam przeszkadza, pozbywamy się tego. Jeżeli nam nie przeszkadza, możemy tą cienką odzież pozostawić, bo ona też nie będzie aż tak negatywnie wpływała na skuteczność uciskania klatki piersiowej, ale zawsze łatwiej jest, gdy mamy tą klatkę piersiową roznegliżowaną.
3: Okej, to teraz masaż serca. Jak to zrobić?
4: To ja jako instruktor pozwolę sobie tutaj poprawić, bo od kilku już lat nie powinniśmy używać sformułowania masaż serca, ponieważ do tej pory, jak słyszeliśmy o czymś takim, to rzeczywiście kojarzyło nam się to właśnie z masażem. Natomiast my mamy wykonywać mocne, głębokie, silne uciśnięcia klatki piersiowej, czyli to musi być naprawdę duży wysiłek tutaj, o wiele większy niż przy takim masażu. Tak więc uciśnięcia klatki piersiowej. Gdzie mamy wykonać? Na środku klatki piersiowej na mostku. Czyli patrząc na klatkę piersiową, wyznaczamy jej środek i na środku klatki piersiowej na mostku układamy nadgarstek pierwszej dłoni. Nie ma znaczenia, czy będzie to lewa, czy prawa ręka pierwsza, nie ma znaczenia, czy będziemy z prawej, czy z lewej strony osoby poszkodowanej. Mamy jak najszybciej to miejsce znaleźć i w tym miejscu układamy nadgarstek pierwszej dłoni, na to przykładamy drugi. Splatamy palce, jeżeli to jest możliwe, odchylając je ku górze. Jeżeli mamy z tym problem, to możemy umieścić palce skierowane w bok osoby poszkodowanej, ale w jedną stronę. Nie róbmy tego tak, jak często na filmach widzimy, że na krzyż. Mamy dłonie mieć palcami skierowane w jedną stronę. Ręce zblokowane są w stawach łokciowych. Mamy lekki rozkrok w kolanach. Nasze cztery litery wysoko. Staramy się tworzyć kąt prosty naszych ramion do klatki piersiowej i zaczynamy wykonywać mocne i głębokie uciśnięcia w tempie 100 do 120 razy na minutę, czyli maksymalnie 2 razy na sekundę. Warto zwrócić uwagę też na to, że nie samo uciśnięcie jest jedyną rzeczą istotną, ale również relaksacja, czyli to zwolnienie uciśnięcia, czyli ten moment, gdy przestajemy uciskać tą klatkę piersiową, pozwalamy jej się rozprężyć, ona powinna wrócić do pierwotnego stanu i kolejne uciśnięcie. Relaksacja, uciśnięcie, relaksacja, uciśnięcie w tempie 100-120 razy na minutę. Jeżeli ktoś woli, to może sobie zanucić jedną z wielu piosenek, które na ten rytm są bite, na przykład najbardziej popularna to chyba Staying Alive zespołu Bee Gees. Jest idealnym tempem na to, żeby właśnie uciskać klatkę piersiową.
3: Okej, ale z tego, co przed chwilą widziałem, te uciski były bardzo głębokie.
4: Tak, ja zawsze żartuję, że informacje o głębokości, jaką przekazuję na szkoleniu, to najczęściej może się przydać w jakimś teleturnieju, bo jeżeli nawet powiem kursantowi, że to jest 5 do 6 cm u osoby dorosłej, to tak naprawdę w prawdziwym zdarzeniu z tą informacją nic nie będzie w stanie zrobić. Są co prawda już dostępne na rynku urządzenia, które są jakby pośrednikiem między naszym nadgarstkiem pierwszym a klatką piersiową, które te urządzenia mogą podpowiedzieć, na jaką głębokość mamy uciskać, czy głębiej, czy dobrze robimy te uciśnięcia, ale w praktyce na dzień dzisiejszy tych urządzeń jest bardzo mało, tak więc raczej się spodziewajmy, że zrobimy te uciśnięcia za słabo, a nie za mocno. Nie obawiajmy się tego, tak jak powiedziałem wcześniej, te uszkodzenia klatki piersiowej to jest coś, z czym po prostu musimy się liczyć, że takie coś może się zdarzyć. Warto nadmienić, że jeżeli nie czujemy oporu, żeby wykonać oddechy ratownicze, czyli na przykład będzie to dla nas osoba bliska, będzie ktoś z rodziny, osoba, wobec której nie czujemy żadnej obawy, nie mamy tutaj ryzyka infekcji jakąś poważną chorobą, nadal standardowym postępowaniem jest wykonanie dwóch oddechów ratowniczych po 30 uciśnięciach. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy wykonać oddechów ratowniczych, na przykład jest to po prostu obcy człowiek, czujemy opór wewnętrzny, to jest naturalne, że nie będziemy w stanie tak podjąć tych oddechów ratowniczych bez zabezpieczenia, bez maseczki, to należy wykonywać same uciśnięcia i wtedy już bez przerwy, tam nie ma nawet sensu liczyć tych uciśnięć, po prostu wykonujemy same uciśnięcie w tempie 100-120 razy na minutę.
0: A listę wszystkich defibrylatorów AED w Pile i ich lokalizację znajdziecie na stronie internetowej aedpiła.pl. O tym, że nasz region kojarzony jest z krajniakami, wie prawie każdy. Ale co wspólnego z północną Wielkopolską mają Łowiczanie? Posłuchajcie.
5: Sołectwo Leżynica Kolonia jest najmniejszym sołectwem w gminie Szydłowo. Mieszka tam niespełna około 50 osób, ale jest to sołectwo bardzo wyjątkowe, ponieważ wszyscy jego mieszkańcy mają korzenie łowickie. Tutaj po II wojnie światowej w ramach zasiedlania ziem odzyskanych przybyli mieszkańcy okolic Łowicza, Skierniewic i tutaj na tych ziemiach odzyskanych odnaleźli swoje miejsce, odnaleźli swój dom, gospodarzyli przez lata. I my dzisiaj, jako potomkowie tych osadników z Podłowicza, chcemy przypominać o tej kulturze, w której tak naprawdę się wychowaliśmy. Nasze babcie, nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli w swoich domach narzuty łowickie, elementy stroju łowickiego, Wyposażenie domów też zostało przywiezione z tamtych wsi, z tamtych wiosek, skrzynie, meble. Oczywiście przepiękna gwara łowicka, przyśpiewki, to wszystko, z czego składa się kultura ludowa, my w tym zostaliśmy wychowani. I dzisiaj chcemy o tych naszych tradycjach, tradycjach naszych przodków przypominać innym. Jest to przepiękna kultura i myślę, że również zachęcamy do tego innych, aby poszukiwali swoich korzeni. Jest takie powiedzenie, bez korzeni nie zakwitniesz. I my udowadniamy, że jest to prawda, ponieważ trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi, trzeba wiedzieć, co nas kształtowało, co kształtowało nas przez pokolenia.
3: No właśnie, bo w naszym regionie Prym wiedzie kraina, ta kultura ludowa krainy towarzyszy nam tak naprawdę na każdym kroku, a mało z nas, kto jest świadomy tego, że również łowiczanie w naszym regionie są właśnie przez te wydarzenia historyczne.
5: Tak, musimy pamiętać o tym, że teren powiatu pilskiego to w większości są ziemie odzyskane i tak naprawdę po II wojnie światowej była przeprowadzona ogromna akcja zasiedlania tych ziem. Także jeżeli byśmy się zagłębili w to, skąd pochodzą nasi dziadkowie, pradziadkowie, odnajdziemy bardzo dużo różnych kultur, to i ze wschodu, i z południa, i z południowego zachodu Polski. Bardzo różnorodna jest ta kultura tak naprawdę. Rodzimą kulturą jest tutaj ta kultura krajeńska, która też jest przypominana między innymi przez różne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ale tak naprawdę większość z nas skądś tutaj przybyła, czy przodkowie nasi skądś tutaj przybyli. I jest tu ogromny konglomerat różnych kultur, które składają się na kulturę naszego kraju. Dla nas, jako Stowarzyszenia Przyjaciół Sołectwa Leżyńca Kolonia, ta nasza kultura naszych dziadków jest bardzo ważna i cieszymy się dzisiaj, że możemy pokazywać się innym. Poprzez śpiew mamy swój zespół ludowy, który występuje na różnych wydarzeniach, czy w gminie Szydłowo, czy w innych miejscowościach. Nawet mieliśmy jeden koncert w Pile, za co serdecznie dziękujemy. I też o tej kulturze przypominamy naszymi strojami. Kilku mieszkańców, członków stowarzyszenia posiada stroje ludowe. Są to stroje oryginalne, stroje łowickie, które są najpiękniejszymi dla nas polskimi strojami ludowymi. Też byliśmy w tych strojach teraz na uroczystościach Bożego Ciała w Łowiczu. Zachęcam wszystkich Państwa, jeżeli będziecie mieli okazję do udziału w takiej procesji Bożego Ciała w Łowiczu. Powiem tylko, że procesja jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest to przepiękna manifestacja wiary do Boga, miłości do ojczyzny i do tradycji. Podczas Bożego Ciała w Łowiczu spotyka się tak naprawdę cały świat. My również mieliśmy okazję poznać i w ubiegłym roku, i w tym roku ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Filipin, cała Europa. Całe nabożeństwo jest prowadzone w kilku językach. Ewangelie były czytane w tym roku w języku hiszpańskim, włoskim, niemieckim. No i oczywiście, co dla nas było najpiękniejsze, w gwarze łowickiej. Powiem tylko jeszcze, że mieliśmy zaszczyt nieść chorągiew parafii Świętego Ducha w Łowiczu. Jest to parafia dla nas wyjątkowa, ponieważ w tej parafii wszystkie sakramenty przyjmowali nasi dziadkowie, nasze babcie, więc dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi za to bardzo ciepłe przyjęcie. Czuliśmy się tam tak naprawdę jak w domu. Zachęcam wszystkich do udziału w tej procesji. No myślę, że około 1000 osób w strojach ludowych. To jest coś niebywałego. Nie ma dwóch jednakowych strojów też. Także przepiękna, przepiękna, bardzo duchowa uroczystość.
3: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale żyjemy w dość specyficznych czasach. Pieniądze dzisiaj możemy mieć, za chwilę możemy je stracić, a tej naszej kultury tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam zabrać. Ona również owocuje sukcesami w naszym życiu. Wasz zespół brał udział w konkursie. Jesteście samoukami, sami to wszystko tworzycie i proszę bardzo, sukcesy.
5: Tak, na wszystko trzeba zapracować, jednak my staramy się podkreślać to, że to, gdzie mieszkamy, jest bardzo ważne. Trzeba kochać swoją małą ojczyznę, trzeba kochać swoją rodzinę, trzeba kochać swój dom i to są wartości jakby ponadczasowe. To, co jest w nas, w środku, te korzenie, o których mówiłam, to nas kształtuje tak naprawdę na całe życie. I bardzo się cieszymy, że teraz coraz więcej osób chce o tym mówić. Ja obserwuję właśnie taki powrót do tradycji, nawet do tych strojów regionalnych, lokalnych, do zwyczajów, do tej obrzędowości. Jest to bardzo, bardzo pozytywne. Możemy się zachwycać Europą, światem. Oczywiście świat przed nami stoi otworem, ale ważne jest to, aby nie zapominać o tym, skąd się pochodzi, kim się jest i co tak naprawdę nas kształtuje.
0: Mówiła nam Agnieszka Matusiak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Sołectwa Leżenica Kolonia.
6: Eskapiła News. Chodziecka porcelana, znana w całej Polsce. Jaka jest jej historia, czym się charakteryzuje? O tym w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Eskapiła. Zaczynamy.
7: Brzmi dumnie. Chodziecka porcelana. Ale gdyby tak zapytać na ulicy, w Pile albo w Chodzierze, skąd się wzięła i dlaczego jest taka wyjątkowa, to pewnie większość odpowiedziałaby tylko, bo ładna.
6: A za tym ładna stoi ponad 160 lat historii. Kilka spektakularnych wzlotów, parę bolesnych upadków i tysiące ludzi, dla których fabryka była po prostu centrum życia. I to nie tylko w samej Chodzieży, ale w całym regionie, także w Pile.
7: Zacznijmy więc od początku. Mamy połowę XIX wieku, zabudowania dawnego zamku Grudzińskich w Chodzieży i... co dalej?
6: Dalej pojawia się kapitał niemiecki, który wtedy mocno inwestował w przemysł w Wielkopolsce. W roku 1852 w Chodzieży, wtedy nazywanej Chodziesen, powstaje fabryka fajansu. To jeszcze nie jest ta szlachetna porcelana, tylko tańsza, cięższa ceramika. Filiżanki, talerze, wazony, ale bez tej słynnej przeświecalności białego złota.
7: Czyli taki trening przed prawdziwą porcelaną?
6: Dokładnie. Opanowanie prostszej technologii fajansu było pierwszym krokiem. Prawdziwa porcelana pojawia się w Chodzieży pod koniec XIX wieku. W roku 1896 ruszają pierwsze wypały porcelany. Tyle, że nie od razu się udało.
7: Czyli klasyka. Wielkie plany, a rzeczywistość swoje?
6: Niemieccy właściciele boleśnie przekonali się, jak skomplikowany jest proces wypału i zdobienia porcelany. Przez kilka lat próbowali dojść do wysokiej jakości, ale wyroby nie zachwycały klientów. Zakład balansował na granicy bankructwa, a sytuację uratowała dopiero produkcja porcelanowych izolatorów na potrzeby przemysłu wojennego w czasie I wojny światowej.
7: Czyli zamiast eleganckich serwisów, izolatory i wojna. Mało romantyczny etap historii.
6: Mało romantyczny, ale kluczowy. Bo dzięki temu fabryka przetrwała do momentu, kiedy po odzyskaniu niepodległości wydarzyło się coś naprawdę ważnego. Upadający zakład kupił Ćmielów, czyli najsłynniejszy polski producent porcelany.
8: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
7: I tu wchodzimy w etap porcelana polska z Chodzieży, prawda? Co się wtedy zmieniło?
6: Zmieniło się prawie wszystko. Ćmielów utrzymał markę Chodzież jako osobny znak towarowy, ale przysłał do Wielkopolski swoich najlepszych specjalistów. Technolodzy, projektanci, inżynierowie, oni podnieśli jakość chodzieskich wyrobów do najwyższego poziomu. Porcelana z Chodzieży zaczęła zdobywać nagrody na wystawach krajowych i zagranicznych.
7: Brzmi jak gotowy przepis na sukces, a jednak wiemy, że to nie była bajka z prostym happy endem.
6: Bo na drodze stanął światowy kryzys gospodarczy. Fabryka miała świetny produkt, ale trudne czasy nie pozwoliły na spektakularne zyski. Natomiast to, co wtedy wypracowano, technologie, umiejętności załogi, zaprocentowało po wojnie, szczególnie w drugiej połowie XX wieku.
7: I tu dochodzimy do tego złotego okresu, o którym opowiada Dorota Marciniak, ceramiczka, która przyjechała do Chodzieży w roku 1970.
6: Tak, ona trafiła do miasta, w którym działały trzy zakłady ceramiczne. Dwa produkowały porcelanę, jeden porcelit. Wszystkie razem tworzyły chodzieskie zakłady porcelany i porcelitu, największy w Polsce ośrodek produkujący porcelanę i porcelit stołowy.
7: I to nie jest przenośnia, że fabryka żyła. W latach 70. pracowało tam ponad 3000 osób. Statystycznie co siódmy mieszkaniec Chodzieży był związany z zakładem.
6: Dorota Marciniak nazywa tę fabrykę wręcz matką karmiącą, bo to nie był tylko zakład pracy. To była szkoła przyzakładowa, technikum ceramiczne, punkt konsultacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. Można było zdobyć zawód, a nawet tytuł inżyniera, nie wyjeżdżając z regionu.
7: I to się przekładało na całe miasto. Przecież wiele inwestycji w Chodzieży powstało przy udziale zakładu. Amfiteatr, pływalnia, przejście podziemne.
6: Dokładnie. Dział budowlany fabryki pracował nie tylko dla samej porcelany, ale też dla miasta. A jednocześnie w środku zakładu działy się rzeczy technologicznie bardzo nowoczesne jak na tamte czasy. Piece tunelowe, linie formierskie, elewatory przenoszące półfabrykaty między kondygnacjami.
8: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
7: Zanim jednak dojdziemy do tych tuneli i elewatorów, zatrzymajmy się przy jednym bardzo konkretnym miejscu. Zakład numer 3 przy ulicy Kasprzaka, bo jego start został opisany w niezwykłym raporcie.
6: To prawdziwa perełka archiwalna. Raport z rozruchu zakładu numer 3 chodzieskich zakładów porcelany i porcelitu wydano w zaledwie 13 egzemplarzach. Jeden z nich trafił w ręce Doroty Marciniak, która dziś pracuje nad publikacją o chodzieskiej porcelanie.
7: I z tego raportu wyłania się obraz fabryki, która startuje z wielkimi ambicjami, ale też z całą listą problemów. Zacznijmy od tego, po co w ogóle budowano zakład numer 3.
6: Budowę rozpoczęto w roku 1962. Początkowo planowano produkcję porcelitu stałowego, ale szybko zmieniono koncepcję. Uznano, że istniejący zakład porcelitu jeszcze sobie poradzi. Natomiast porcelany, jak mówi Dorota Marciniak, ludzie pragnęli wtedy jak powietrza. Więc zakład numer 3 przestawiono na porcelanę.
7: Plan był ambitny. Uruchomienie fabryki 1 marca 1965 roku. Udało się?
6: Nie. Opóźnienia w dostawach, montażu, próbach maszyn. W raporcie czytamy, że termin po prostu okazał się nierealny. Pierwsze wydziały, szlamownia i formownia, przekazano do rozruchu dopiero 16 marca. Tydzień później ruszyły odlewnia, piece, szkliwiernia i sortownia biała.
7: A te wszystkie gazogeneratory, kompletownie białe, malarnie, brzmi jak osobne miasteczko.
6: Trochę tak. Gazogeneratory wystartowały 21 kwietnia, a kompletownia biała, malarnia, pakownia i magazyn wyrobów gotowych dopiero 8 lipca. I co ważne, przekazanie do rozruchu nie znaczyło, że wszystko działało. Często maszyny były jeszcze w montażu, trwały próby.
7: A kto to wszystko ogarniał? Bo to musiała być armia ludzi.
6: Na czele zespołu rozruchowego stał zastępca dyrektora do spraw technicznych, inżynier Ryszard Bernardelli. Jego zastępcą był główny mechanik Stefan Prusak. Był technolog rozruchu, kierownicy poszczególnych węzłów. Szlamowni, formowni, pieców ostrych, pieców elektrycznych, energetyki, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tego mistrzowie rozruchu. Od szlamowni przez modelarnię, odlewnie, szkliwiernie, aż po sortownię.
7: Brzmi jak obsada filmu o wielkiej fabryce.
6: I trochę tak było. Tyle, że scenariusz pisała rzeczywistość. Braki kadrowe, niedokończone instalacje, prototypowe urządzenia o różnej jakości. Załogę tworzyły głównie kobiety i młodzi ludzie, często świeżo po zasadniczej szkole zawodowej, na rocznym stażu. Zanim ruszyła produkcja, malowali maszyny, sprzątali hale, kończyli wykończeniówkę.
8: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
7: A kiedy wreszcie pojawiła się ta pierwsza prawdziwa masa ceramiczna?
6: 20 maja 1965 roku. Dwa dni później, 22 maja, zaformowano pierwsze półfabrykaty. 13 maja, tu daty się zazębiają, bo różne procesy szły równolegle, rozpalono pierwszy piec do wypału ostrego. Pierwszy wózek z wypaloną porcelaną wyjechał z pieca 19 lipca.
7: Czyli od planowanego startu w marcu do pierwszej wypalonej porcelany minęło kilka miesięcy ciężkiej walki z techniką.
6: I to nie koniec. 12 sierpnia zaczęto podgrzewać piec elektryczny do wypalania dekoracji, a pierwsze dekorowane wyroby uzyskano 27 sierpnia. A mimo to na dzień 30 września, kiedy zakład oddawano do wstępnej eksploatacji, wciąż brakowało sprzętu.
7: W raporcie jest taki bardzo konkretny fragment. Zamiast 65 wózków piecowych – brak. Zamiast 92 stanowisk malarskich – 25. Zamiast 83 stanowisk kalkarskich – 11. Zamiast 3 pieców do dekoracji – 2.
6: I dlatego końcowa ocena brzmiała: zakład może pracować, ale osiągnie tylko od 50 do 70% projektowanej mocy. Mimo to, to był przełom.

0: Co widać na stole? Co właściwie wyróżnia chodziecką porcelanę?
1: Po pierwsze, cienkościenność i elegancka biel. Po drugie, wzornictwo. Klasyczne dekoracje z kwiatami, owocami, ornamentami geometrycznymi. Do tego wzory artystyczne, inspirowane naturą i sztuką współczesną oraz nowoczesne, proste, geometryczne linie. I oczywiście złocenia, które przez dekady były znakiem luksusu.
0: No i ten słynny fason Iwona. Wiele osób myśli, że Iwona to te różyczki na brzegu talerza. A tymczasem?
1: Tymczasem Iwona to kształt, fason. A dekoracja, którą większość ma przed oczami, w zakładzie nazywała się 4191 plus złocenia. Dorota Marciniak mówi, że to był absolutny przebój ekonomiczny. Rynek domagał się właśnie takich wyrobów, kojarzących się z dobrobytem, z lepszym życiem.
0: I to jest ciekawy moment w historii wzornictwa, bo wcześniej nad wszystkim czuwał Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Projektanci, artyści, wysokie standardy. A potem przyszły lata 80. i 90. i zaczęła się dyktatura rynku.
1: Zakłady produkowały nie to, co zatwierdził Instytut, tylko to, co się najlepiej sprzedawało. Iwona w dekoracji z różyczkami była idealnym przykładem. Można było sprzedać praktycznie każdą liczbę kompletów. W zestawie były nie tylko serwisy obiadowe i kawowe, ale też wazony, świeczniki, etażerki, tacki, a nawet zegary.
0: Czyli cały dom w Iwonie. A jak to wyglądało w domu samej Doroty Marciniak? Ona przyznaje, że słynnego fasonu z różyczkami nie ma.
1: Ma za to serwis Camellia, elegancki z delikatną złotą obwódką, używany na święta i przyjęcia. Na co dzień różne, raczej niedekorowane fasony chodzieckie. A jej największym skarbem jest garnitur w unikalnym fasonie Gracja, zaprojektowany przez Zofię Wojtas. Reliefowany, bogato złocony, bardzo trudny w produkcji, dlatego nie wszedł do długiej serii.
0: I jeszcze fason Berni, też Zofii Wojtas, klasycystyczny, w dekoracji malarskiej. Jeden z pierwszych zestawów porcelany w Belwederze. To pokazuje, że chodziecka porcelana trafiała nie tylko na stoły w blokach i domach jednorodzinnych, ale też do najbardziej reprezentacyjnych miejsc w kraju.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
0: A jednak ta historia ma też bardzo trudny finał. Dorota Marciniak mówi wprost. Zamknięcie przemysłu ceramicznego w Chodzierze to dla miasta tragedia.
1: W roku 1991 zamknięto zmodernizowany, historyczny zakład porcelany z przełomu XIX i XX wieku. Ostatni przestał działać zakład numer 3 z roku 1965. Dziś przy nim funkcjonuje już tylko sklep, w którym sprzedaje się porcelanę przywożoną z Ćmielowa.
0: Ćmielów przejął kilka chodzieckich fasonów i nadal je produkuje. Z jednej strony to ciągłość tradycji, z drugiej symbol tego, że w samym mieście piece wygasły.
1: Dla wielu rodzin w Chodzieży to był dramat. Przez pokolenia ktoś z rodziny pracował w fabryce. Nagle ten świat się skończył. A jednocześnie porcelana z Chodzieży zaczęła żyć drugim życiem w rękach kolekcjonerów.
0: Dorota Marciniak mówi o około 12 tysiącach osób z Polski i z zagranicy, które aktywnie zbierają chodziecką porcelanę. Szukają każdego fasonu, każdej dekoracji, odtwarzają nazwy sprzed wojny, porządkują wiedzę, której w samych zakładach już nikt nie pamięta.
1: To jest piękne w ceramice. Przetrwa więcej niż fabryczne mury. Archeolodzy datują całe kultury po fragmentach naczyń. Podobnie będzie z chodzieżą. Nawet jeśli przemysł zniknął, wyroby zostaną w domach, muzeach, kolekcjach.
0: I wciąż są używane, bo chodziecka porcelana to nie tylko eksponat w kredensie. To codzienne filiżanki, talerze w restauracjach, zastawy hotelowe. Połączenie funkcjonalności i luksusu.
1: Dziś marka Chodzież formalnie istnieje w ramach polskiej grupy porcelanowej, obok Ćmielowa i Lubiany. Produkcja odbywa się gdzie indziej, ale na rynku wciąż są serwisy sygnowane nazwą Chodzież. Od klasycznych, kwiatowych, po nowoczesne, minimalistyczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: Kiedy patrzy się na tę historię z perspektywy Piły i regionu, widać coś jeszcze. Jak bardzo jeden zakład może kształtować tożsamość całego miasta.
1: W Chodzieży były czasy, kiedy działy się rzeczy niezwykłe, jak mówi Dorota Marciniak. Największy w kraju ośrodek porcelany i porcelitu stołowego, tysiące miejsc pracy, własne wzornictwo, współpraca z najlepszymi projektantami. A jednocześnie zwykłe rodzinne historie, serwis przekazywany z pokolenia na pokolenie, filiżanka po babci, talerz, który pamięta pierwszą komunię.
0: I może właśnie dlatego chodziecka porcelana budzi dziś tyle emocji, bo to nie jest tylko ładny talerzyk. to kawałek lokalnej pamięci, zamknięty w cienkiej, białej ścianie z delikatnym złoceniem.
1: A im dłużej fabryka jest zamknięta, tym bardziej rośnie wartość tego, co po niej

0: i zostało. Nie tylko materialna, ale też symboliczna. Tak jak nie zapomina się o Miśni, Korcu czy Baranówce, pierwszych ośrodkach porcelany na ziemiach polskich, tak w historii zawsze będzie miejsce dla Chodzieży jako dużego, ważnego centrum ceramiki.
1: I może gdzieś w Kredensie, w Pile albo w małej wsi pod Chodzieżą stoi właśnie filiżanka, która przeszła przez ręce formierki z zakładu numer 3, wypaliła się w tym problemowym piecu, a dziś jest po prostu ulubioną filiżanką do porannej kawy.
0: A obok niej cała opowieść o ludziach, technologii, sztuce i mieście, które przez ponad 160 lat żyło porcelaną jak powietrzem.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Eskapiła. Eskapiła.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu on, bo jak co tydzień Mati Fuczyło, czyli ja witam się z wami. Siemanko, cześć. I jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę. Nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem, na przykład między innymi na 16 miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: 20.
3: Dziś błyszczę jak...

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: Się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Jak cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, Atutowego i Andrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SK.pl tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fact Demons i MK to 16 miejsce rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej. Teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać. To z miejsca 20 już 15.

I kolejna nowość w tym tygodniu. Oki, Ewa Farna, Young, Iggy i O Co Chodzi. Jeszcze raz, tak nazywa się ten numer i oczywiście o ile połączenie Okiego, O Co i Iggy'ego nie jest tak zaskakujące, bo to w końcu składy Ojo, o tyle dołożenie do tego by Farnej to już coś zupełnie innego. Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebo na Fide i Zalia z kawałkiem Nie Ucieknę. Oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa klasyk i jeszcze Young Leosia i Chce Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie, tam decydujecie.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy nasze.

0: Eskapiła.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Liwka i Zep i Zep, Frascati.
2: Rap. 20. Głosuj na SKPL 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

rap czystka w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

0: zasnąć.
1: Nie da się zasnąć. Podobno ósme miejsce rap 20 to już na pewno. Jonathan Białas, Solar Nikoś to ósemka i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej. Teraz czas na siódemkę i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Liwka i Chcę Więcej. Miejsce siódme.
2: Rap 20 w Radiu SK 7.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Cześć.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
0: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
0: To jedziemy.

0: DOS 2115, Maja Mecan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis, Naraka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonem i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

out. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

moc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

Są takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gipsy, Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do jedynki.

0: To nieodpowiedzialny od Chivasa to drugie miejsce rap 20. Przypominam, że to wy układacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Matifu czyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim, teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.
1: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na SKPL.